nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: перед сфорцом. А я чую, кружу на округу. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. Oni się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie to co ma.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: kto wstał wcześnie rano i spojrzał na wschód, ten mógł zobaczyć bardzo piękny dzisiejszy wschód słońca. No co to zaprezentowało nam niebo, czy słońce na niebie, to naprawdę jedno wielkie dzieło sztuki. No a jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj już może nam troszkę kopara opaść. 8 stopni zaledwie dzisiaj, maksymalnie dzisiaj w piątek 18. Na szczęście na razie żadnego deszczu nie przewidują.
1: Jest 6 Newselska 2, Anna Łobocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
1: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźnik, i ja.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
4: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
6: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu ja, Rząbek, i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Się poczułem jak w jakimś przystanku. Alaska.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupicha, ani o Lambery. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę przede mnie, no z lasu wybiegł na ulicę i stał i się, gapił się, patrzył na mnie jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, jak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie, czy was

0: No ten łoś, który wywiekł mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Pozdrawiam, serdecznie, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadu kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Pierwszy papier do mnie, że to ja zgłosiłem,
0: no.
1: Gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi pnącza,
0: no.
1: Bo i zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, ani
0: to...
1: Mało, nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę tam. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza. Nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie policja przychodzi.
0: Jacek, czekaj, bo ty się strasznie nakręcasz. Uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam, tara.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę, skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem, 36 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także mam wszystko.
0: No to dobra, mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże, miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: W ramach pojednania, on z mordą wziął go wziął dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Poczekaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy podawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał. SK2

0: A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? No właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Pawnucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, gutem ła.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: do soboty. Mleko zapasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: I po reklamie.
4: Pogoda dzisiaj nie będzie rozpieszczała. Wczoraj nas porozpieszczała, już wystarczy. Dzisiaj maksymalnie 18 stopni na termometrach. Dużo chmur będzie dzisiaj nad Warszawą wisiało. Na szczęście na razie z tych chmur nie jest przewidziany deszcz, ale to się wszystko oczywiście szybko może zmienić. Jeszcze patrzę sobie na weekend, jak nam się zacznie. No zacznie nam się chłodno, bo wieczór, no to już będzie tak w okolicach 10 stopni. Jutro na przykład maksymalnie 20 stopni i zapowiadają sporo słońca.
5: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji partii republikańskiej przed listopadowymi wyborami poufkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tą całą opowieścią. My dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi? SK2. Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów, ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Co też wydarzyło się kiedyś? No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach. Czy będą mniejsze, czy większe? Za chwilę się dowiecie.
1: SK2.

0: Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj maksymalnie 18 stopni na termometrach w stolicy, no i niestety będzie też sporo chmur. To, co jest teraz za oknem, czyli piękne słońce, które gdzieś przez te chmury się przebija, no to to jest tylko coś, co będziemy mieli w doświadczeniu do, powiedzmy, godziny 10, a później, na później będziemy mieli już tylko gorzej. Będzie pochmurno, ale deszczu na razie nie przewidują. Noc też bardzo pochmurna, ale bezdeszczowa, no i jutro ładny, piękny, słoneczny dzień nam się dopiero szykuje.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest m.in. w Katowicach.
16: Czekamy.
17: Dokąd pan jedzie?
16: Do Warszawy.
18: Ja jadę dokładnie do Poznania.
16: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
19: To jest szopy. On jedzie z Monachium, nie? To jest 20 minut opóźnienia. A Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo potem strajkują, nie?
15: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Tak, jestem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
20: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
21: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, uznam do domu. Prawdopodobnie uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
20: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
15: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
22: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
15: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
13: SK2 Sport.
15: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
14: Czy słyszeliście? Pociąg Uznam opóźniony widocznie uznał, że tak trzeba. Na szczęście! Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Monika Lewczuk na początek godziny 7. Dwie, już trzy po 7 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek również. 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7. No to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2. Notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem. Będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba, i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6, obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.00.

tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Eastland Mislowic na 15 minut po godzinie 7 to zabieram was teraz w Polskę i jedziemy sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało im się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda, za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać, można pierwszą ratę zapłacić na przykład, no tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy, problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził, zabrał te wszystkie wory, wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co, poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek, ale zobaczcie jak ten świat się zmienia, prawda, kiedyś śmieci się komuś podrzucało, teraz śmieci się kradnie.

Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o 7:30. Natomiast po 7:30 przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo. Już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726 826 826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.

0: zdrowienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Ważne informacje dla kierowców. Uważajcie, bo dzisiaj na Narodowym jakaś duża impreza. No i będzie ograniczony wjazd na Saską Kępę między 17 a 20. Wtedy tam wjadą pojazdy tylko z identyfikatorami, taksówki, rowery, no i autobusy komunikacji miejskiej. Reszta niestety będzie musiała szukać objazdów, a jutro bieg przez most, czyli Białołęka, i tam niestety również utrudnienia. Po 18.30 zaczną się na ulicy Światowida. Dzisiaj 17 stopni maksymalnie na termometrach.
21: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru. Razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg. Tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8. To jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Manusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Pozdrawiam Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia lecznikiego, którego będzie wywozić z lasu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku w Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, z nimi radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. Kto? Ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga. I chciałabym na ręce takiej dziewczyny, tylko rozumiem, życzymy jej wszystkiego najlepszego, miłego dnia w szkole.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, mocno. Ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego. Wszystkich serdecznie. Życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia. Halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz. Pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię. Wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało. I my dajemy sygnał, proszę państwa, i odjazd do kolejnego piątku, w kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, a teraz gramy
13: SK2.
14: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy, i pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać powolutku, małymi kwotami.
1: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki, po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek, to jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

Nie ma za co. 5 minut zostało do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta. 726-826-826. Albo Messenger. Tam też można się zgłaszać. Tylko pamiętajcie, żeby na Messengerze zostawić numer do siebie. No to co? Czekam na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj zgłaszamy się miłym słowem na piątek. A dlaczego by nie? Jedno miłe słowo na piątek i być może to ty. Albo to ty, albo ty zagrasz w Państwa

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: W okolicach pomnika lotnika doszło do jakiejś stłuczki. Uważajcie, tam się tworzy dość spory korek od strony mostu Łazienkowskiego. No a ogólnie to po Warszawie jeździ się dzisiaj całkiem nieźle. Nawet korek na S8 nie jest aż taki duży na moście Grota w stronę Żoliborza. Przypominam, że dzisiaj wieczorem impreza na Stadionie Narodowym, tak więc od godziny 17 utrudniony wjazd na Saską Kępę. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj maksymalnie 17 stopni, więcej chmur niż słońca, ale padać nie powinno.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
18: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
19: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony to racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
20: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
21: Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
17: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
15: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
17: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, między innymi skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
21: Wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
17: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
22: SK2 Sport.
17: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyników w poniedziałek, tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
16: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

0: Deszczyk dobra sprawa, szczególnie jeżeli ktoś lubi pochodzić sobie po lesie i pozbierać trochę grzybów, a podobno te już się pojawiają w niektórych miejscach w Polsce. No i sobie tak sprawdzam, gdzie ich jest najwięcej. Obecnie eksperci twierdzą, że najwięcej grzybów jest na Mazowszu, ale Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl, w rozmowie z Faktem ujawnił ostatnio, jak wygląda obecnie ta sytuacja w polskich lasach i kiedy powinno pojawić się najwięcej grzybów tak naprawdę wszędzie. Grzyby, według pana Marka, dopiero mają się pojawiać. Największy wysyp ma być za kilka tygodni jesienią. No to teraz jedni będą patrzeć w kalendarz, ale są i tacy, wiem, są i tacy, którzy czekać tak długo nie zamierzają. I na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów. Zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
4: Wszystko może wiedzieć.
5: Jakaś rozmowa. Wszystko. Wszystko może zrobić.
4: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę

0: wybrać. Czy wszystko jasne?
1: Tak, jasne.
0: Fajnie. Przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
1: Malta.
0: Miasto.
1: Mielec.
0: Znana postać.
1: Miło.
0: Roślina.
1: Magnolia.
0: Kolor.
1: Morelowy.
0: Zawód.
1: Malarz.
0: Samochód.
1: Mazda.
0: Imię.
1: Magda.
0: Przedmiot. No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
2: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
2: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa. Lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy tak. Wszystko jasne?
2: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z, państwo.
2: Zimbabwe.
0: Miasto.
2: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu. W serialu? Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
2: Zoro.
0: O właśnie, imię?
2: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie, okej. Okay. Poleciało, poleciało, mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
1: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
2: Tak, wszystkich moich synów i chłopaka Pawła także. Na piąteczek udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka, a państwa miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim schabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek, a mówią, że Niemcy się laicyzują. Peska.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
6: I po reklamie.
7: Ładnie to już było, moi drodzy. Tak, rzeczywiście dzisiaj był piękny wschód słońca. Musicie mi uwierzyć na słowo, jeżeli dopiero teraz się przebudziliście. No i później było trochę więcej tego słońca, a teraz zaczyna być trochę więcej chmur. I tak już będzie do samego wieczora. Na szczęście padać nie powinno. Przynajmniej takie są prognozy na cały dzisiejszy dzień. Noc również pochmurna, ale bezdeszczowa. No i jutro no całkiem fajna, przyjemna pogoda, bo i 20 stopni i trochę słońca będzie w sobotę. Korzystajmy.
8: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O, jest, poszło, ruszyło. Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy. Cofamy się raczej w czasie, wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009. I co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe, pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta kamera albo Goło i wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale, co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo. SK2

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień
0: tak
1: dobry,
0: jest, to jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jarząbku.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jest zaskoczenie tygodnia. Piękny finał tego tygodnia.
0: Się poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedne wielkie łosiedle.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak?
14: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: I po reklamie.
19: Zapytałam się przed chwilą Ani, czy się razem pogodujemy, no to pogodujmy. Pogodymy. Się. Co tam w Warszawie w pogodzie? Dzisiaj sporo tego deszczu, czy w ogóle bez?
20: Dzisiaj tutaj widzę na tej naszej planszy pogodowej brak deszczu, ale za to bardzo dużo chmur. One w Warszawie teraz dopiero się tak właściwie pojawiają coraz więcej.
19: Kumulują się kumulusy.
20: Tak, kumulują się. Na termometrach dzisiaj nie będzie 20, przynajmniej tak tutaj wygląda, ale 19 na pewno, więc no taki średni pogodowo dzień. Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
21: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
20: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
1: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiedni? Bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach. I nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
18: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas. Trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
20: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do Kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
22: SK2 News, Warszawa.
20: Nowe miejsce dla Symfonii Warszawy otwarte. Na Pradze Południe oddano do użytku siedzibę warszawskiej orkiestry.
23: Bardzo się z tego cieszę, dlatego że Symfonia Warszawia, nasza duma i chwała, nie miała swojej siedziby. Dzisiaj ją właśnie zyskuje.
20: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Teraz przed nami wielki festiwal Symfonia Warszawia. Nowe otwarcie z ponad setką wydarzeń. Kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym potrwa do października. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa.
19: Piątek jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska, muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9 gramy.
24: Bez reklam. Jeden po drugim.
25: Teraz gramy.

A ile się kalorii pali, jak się tak całuje. Cały mnie, cookies i piersi, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a niektórzy z pocałowaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu.

czasu. Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: No właśnie od Wiktorii Kidy w Radiu SK2. Kawałek co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a przyda się na pewno, bo co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
5: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Factory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
11: I po reklamie.

0: Zespół DSR i Życie Cudem Jest. Gramy wam w Radiu SK2 Warszawa. Mówi się, że niby od przybytku głowa nie boli, ale za to może zaboleć nasz portfel. Nowe fotoradary pojawią się w stolicy. Więcej o tym usłyszymy w newsach o godzinie 10.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
10: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
11: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
10: Czekam na was w Julinku!
11: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
17: I po reklamie.
0: Uwaga mobilki, uwaga mobilki. Po zdarzeniu dostawczaka z tramwajem w Alei Krakowskiej przy parkingu P+R mogą się pojawiać opóźnienia w kursowaniu tramwajów w kierunku centrum, więc jeżeli jedziecie sobie przez miasto, to koniecznie uważajcie i zwróćcie uwagę na to. A czy jak ktoś będzie spacerował, to zmoknie dzisiaj na przykład?
18: Dzisiaj nie powinien zmoknąć. 14 stopni mamy teraz, 19 w najbardziej ciepłym momencie dnia, bardzo dużo chmur, słońce dopiero jutro. Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna na wysokości Kurowa. Na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
19: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
18: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł Nałęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
20: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
18: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km/h, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
1: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
18: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
17: SK2 News, Warszawa.
18: W Warszawie w 6 nowych miejscach staną fotoradary. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na montaż urządzeń. Staną m.in. w Alei Niepodległości, przy Woronicza, przy Moście Gdańskim i na trasie Łazienkowskiej przy przystankach Rozbrat.
21: W tych miejscach stanie fotoradar z okolic ulicy Karowej przy tunelu Wisłostrady i 5 urządzeń z Mostu Poniatowskiego.
18: Mówił Jakub Dybalski z ZDM-u. W połowie października odbędą się kolejne testy systemów alarmowych na Mazowszu. Podczas ćwiczeń Alarm 26 nawet co czwarta syrena mogła nie zadziałać poprawnie.
0: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimno, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Męskie granie orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasia Grodzka. Dzień dobry.
22: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2 i też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już cali na czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2.

0: Warszawa. Warszawa.
1: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To była ta Kozidrakę w Radiu SK na 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, 3 razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy. Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
5: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
4: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
5: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
4: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
6: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
7: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Factory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
14: I po reklamie.

0: napad im roz w Radiu SK2. Za to w Warszawie zieleń też nas napadnie w kilku nowych miejscach. Beton ma zniknąć na przykład z ronda De Gaulle'a, a więcej o tym usłyszycie w newsach punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
10: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes, less stress.
16: I po reklamie.
0: Ja tutaj do Ani mówię, że może kawki bym się napiła, a z drugiej strony, jak ktoś utknął w korku na Towarowej na dojeździe do placu Zawiszy, to absolutnie żadnej kawy nie potrzebuje, ciśnienie zostało skutecznie podniesione. W ogóle w tym rejonie bardzo sporo korków, między innymi Rondo Daszyńskiego też korkuje się od każdego wlotu, od Prostej, od Towarowa, Okopowa, no wszystko się korkuje. Deszcz jakiś dzisiaj?
17: Nie, deszczu dzisiaj nie będzie, za to bardzo dużo chmur, 19 stopni na termometrach maksymalnie. Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
18: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
17: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
19: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie przestrzeganie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
1: Jak się można tak sprzedać? Zakazuj stanowisko.
20: Państwo naruszają mir domowy.
19: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
17: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód. Imprezę, która kończy Święto Miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
21: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
17: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.
22: SK2 News, Warszawa.
17: Jest śledztwo w sprawie bloku na warszawskim Ursynowie, który grozi zawaleniem. W budynku przy ulicy Hirschfelda od lat pojawiają się pęknięcia ścian i podłóg. Spółdzielnia Imieli nie przeprowadziła koniecznych robót naprawczych.
23: Mówimy to o wielu pokrzywdzonych potencjalnych, bo w budynku tym mieszka 44 rodziny.
17: Mówił Antoni Skiba z warszawskiej prokuratury. Warszawska Palma z Ronda de Gaulle przechodzi metamorfozę. Ruszył remont jej otoczenia. Beton ma ustąpić miejsca zieleni, a nowe elementy mają nawiązywać do fal.
0: Mamy 2 minuty po 11. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry. Tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla Was.

Takie klasyki, to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na sekundę dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania. SK

Obiecałam, że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: to nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki. Jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza? Tu Radio SK2, Daria Zawiało w Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Ale to już było. Maryla Rodowicz w Radiu SK2, a ja daję wam znać, że w ten weekend w Warszawie odbędzie się tramwajarskie euro. Co to takiego? Przekonacie się w newsach o 12.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
13: I po reklamie.
0: Człowiekowi tu głos siada, na żadnej uczelni nie był, nie protestował, nie krzyczał. Ja taka grzeczna jestem i co? No właśnie. Jeżeli chodzi o zakorkowane ulice, to przede wszystkim dojazdy do Ronda Radosława, czyli Aleja Jana Pawła II. Okopowa także stoi na Powązkowskiej. Całkiem swobodnie można sobie przejechać. A jeżeli chodzi o pogodę, to deszcz jakiś dzisiaj?
16: Możliwe, że popada już wieczorem koło 19. Do tego momentu przez cały dzień 16 stopni. Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
17: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Papieroczna. Przyjedzie za opóźnieniem około 69 minut.
18: Długo już pan czeka na pociąg?
19: 50 minut.
18: 9 minut na razie.
20: Muszę czekać 30 minut.
18: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
19: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
18: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
21: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
16: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
1: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
16: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
20: SK2 News, Warszawa.
16: Motorniczy z całej Europy zmierzą się w Warszawie. 19 września przy Placu Centralnym odbędą się 12 europejskie mistrzostwa motorniczych.
22: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
16: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Łącznie w wydarzeniu weźmie udział 26 drużyn z miast europejskich oraz australijska drużyna z Melbourne. Ruszyły zapisy na 36 bieg niepodległości, odbywają się internetowo. Dodajmy, w zeszłym roku w sztafecie pobiegło rekordowe ponad 19 tysięcy osób.
0: Człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół Bajm na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowadnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną, a potem
3: kazała,
2: do pani dzwoni,
3: będzie
2: dobrze?
3: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofon.

0: ale ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
1: To gdzie mam to przygrzać?
0: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
1: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi? Na salę
0: wystawy? Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
1: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
0: Nie, bo nie, proszę pani, ja jestem spokojna.
1: Dziwne i ciężkie,
0: ja tylko
1: dobra?
0: Chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale czy
1: robimy, no. Ale żadne z nas podpisując umowę nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właścicieli.
0: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
1: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejście pod grę, bo nie rozumiem.
0: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
2: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Zabiję cię.
3: Losel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Factory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiksen, nie rozumieją. Gramy wam na finał dziesiątki polskich hitów Radia SK2 Warszawa. A jak macie ulubioną księgarnię na swojej dzielni, to koniecznie posłuchajcie newsów. Takie miejsce możecie specjalnie nagrodzić. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła. Bankowa.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: I po reklamie.
0: No i co tam w pogodzie dobrego albo złego?
23: Dobrego czy złego? No to myślę, że sami sobie ludzie muszą, słuchacze, ocenić. 16 stopni. To tak
0: złego.
23: Powiem. Dlaczego takie złe? No jesień
0: zimno.
23: Idzie, jakby nie było, także coraz
0: bliżej. Ja wiem, bo ty jesteś naszą naczelną jesieniarą i ty lubisz takie temperatury, Kuba.
23: No i jeszcze nawet może dzisiaj popadać. Co prawda bliżej 19, 20, ale deszcze mogą się pojawiać. Również przez weekend najbardziej ma padać w niedzielę.
0: Więc uważajcie na siebie i parasol, no niestety wskazany.
23: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiS-u i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
24: I jeszcze raz spróbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
25: Prezes!
1: przed komuną.
2: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
23: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Powołano ją za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
3: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
23: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
4: SK2 News, Warszawa.
23: Sinfonia Varsovia ma wreszcie swoją siedzibę. Po latach oczekiwania przy ulicy Grochowskiej otwarto już pierwszą część nowego kompleksu.
22: Sinfonia Varsovia to już nie tylko zespół artystów, ale już teraz duża instytucja funkcjonująca naprawdę bardzo szeroko.
23: Mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovia. W tych samych budynkach kiedyś działał Instytut Weterynaryjny. Siódma edycja konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy już ruszyła. Swoje typy można zgłaszać internetowo. Czas mamy do 15 września.
0: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
23: No, imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra, też
0: dobra,
23: się przydaje.
0: Dobra, zapamiętamy.
23: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
0: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Destel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki, podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł czasu.
1: No słuchajcie, nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w wehikule czasu to uczynimy.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy mi się na parę chwil.

0: Kuba i Kuba Chłopaki, to jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kingą Barygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2 Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dzień dobry. I co, Changan już kupione?
14: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50/50 albo 3x33%.
13: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu.
14: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
13: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50/50 lub 3x33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dealera.
15: Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20 i Romera 14.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W
18: waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami, no bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek i po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki, także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Linku.
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11.
21: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
24: I po reklamie.
0: Jako, że piątek, no to i korki niestety w Warszawie, więc słuchajcie, Aleja Armii Krajowej w obie strony stoi, omijajcie. Wybrzeże Szczecińskie w stronę Mostu Świętokrzyskiego zakorkowane, no i Świętokrzyska tradycyjnie w obie strony w piątek zakorkowana.
1: 17 stopni teraz na warszawskich termometrach. Tak już będzie do końca dnia. Wieczorem w okolicach godziny 20 mogą pojawić się deszcze. Popada również w nocy. Wtedy najniżej na termometrach nawet 11 stopni.
0: Parasol, parasol, parasol.
1: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
19: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
20: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
19: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
24: Pred komuną! Pred komuną!
19: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
1: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. Dwa z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci uderzył w Pentagon, a czwarty rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
25: K2 News, Warszawa.
1: W Alejach Jerozolimskich znów stanął fotoradar. Urządzenie wróciło na swoje miejsce po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej uszkodzeniem.
26: Średnio ten fotoradar rejestrował około 60 naruszeń na dobę.
1: Mówił Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Naprawa fotoradaru kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sprawcy jego zniszczenia nie ustalono. Koniec ze starymi świetlówkami w metrze. Zastępują je nowoczesne LEDy. Pojawią się w 18 składach warszawskiego metra. Nowe lampy będą zużywać około 40% mniej energii.
0: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
1: Ja? Jeszcze przed.
0: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
1: aż
0: czyli
1: tak
0: wasza
1: słychać?
0: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
1: Obiecuję.
0: Dobrze. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
27: 10 hitów.
28: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
0: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna. A my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego. Bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia. Na sporcie, no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach, no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja 2 razy wygrałem Copa America i 1 raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni. SK2. A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

0: Various Manx i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się. Słuchajcie, Lucja napisała... A powiedz, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.

0: Kwaśne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: na zegarach, za moment godzina 15, Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
21: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
0: i po reklamie.
1: Piątek, korki, koreczki. No i słuchajcie, omijajcie okolice Stadionu Narodowego, tam no mocno zakorkowane. Rondo ze Słańców Syberyjskich, oj tam co się dzieje, giga korek. No i standardowo jak to piątek, Aleja Prymasa Tysiąclecia, cała czerwona.
2: Zakorkowane można by też powiedzieć niebo, jeśli chodzi o ilość chmur. Tych jest bardzo dużo, pojawią się również takie deszczowe, mniej więcej o godzinie 20 może w Warszawie popadać. Popada również w nocy, jak i przez weekend te opady mogą się trafić. Teraz 17 stopni, przez weekend 19. Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
5: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło. Przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
2: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
24: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
25: Została przekroczona czerwona linia.
24: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
26: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
24: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
2: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
27: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
2: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
0: K2 News. Warszawa.
2: Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę. 20 września Warszawa stanie się centrum Narodowego Dnia Sportu. Błonia PGE Narodowego zamienią się w sportową arenę, a na odwiedzających czeka mnóstwo różnych dyscyplin.
28: Wielka impreza rodzinna, cała masa bezpłatnych, darmowych wydarzeń sportowych, treningów.
2: Mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę.
1: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
2: O szopach pewnie.
1: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
2: Kto nie?
1: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
2: Postaram się.
1: Antonina Mandesel, 15. Chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
29: 10 hitów.
0: 10 najlepszych polskich hitów.
29: Jeden po drugim.
1: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajem Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko... portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No.

0: tak jak ja. I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz. Także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów. SK2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Factory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
18: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
19: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
8: Teoria
17: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, no to totalny klasyk, no i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zataszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: I po reklamie.
0: Jak piątek, to i korki niestety. Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska w okolicach Ronda Dmowskiego stoją, omijajcie. Kwadrat, Krucza, Żurawia, Bracka i Nowogrodzka też stoi, więc trzymajcie się z daleka. No i jeżeli chodzi o Pragę, no to Targowa w obie strony mocno zakorkowana.
13: 16 stopni na termometrach. Wieczorem w okolicach 20 może trochę popadać. Jutro 19 stopni, również częściowe zachmurzenie. Ponownie deszczowe chmury mogą się pojawić w niedzielę. Wtedy też maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wina kierowcy ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, jest bezsporna, zaznacza wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Wiceszef resortu podaje nowe informacje o tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych.
14: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje.
13: A jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
15: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
13: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finał procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEYE. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
1: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
13: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
1: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
13: A przypomnę, w maju firma ICEYE przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18 Raków Częstochowa zagrał siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
4: K2 News, Warszawa.
13: Mają ścieżkę rowerową, a i tak jeżdżą chodnikiem. To w rejonie ulicy Adama Mickiewicza na Żoliborzu. Na odcinku od placu Wilsona do ulicy Bohomolca dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Sprawą zajął się jeden z radnych.
12: Wolą jechać wąskim, zakręcającym chodnikiem i niepokoić pieszych, niż przestrzegać oznakowań.
13: Radny Grzegorz Klebowicz wystosował interpelację do Straży Miejskiej i Policji z prośbą o zwiększenie liczby patroli w tym miejscu. Do 18 września potrwa test syren alarmowych, odbywa się w Śródmieściu, na Pradze Południe, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu.
0: Mam bardzo dobre informacje.
13: No to słuchamy.
0: Jest piątek, godzina 16, większość osób skończyła pracę, więc co?
13: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
0: No,
13: wolne.
0: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Wandesel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, ach, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy. Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah, szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment Jarząbek prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co Jarząbek dzisiaj ma nam do powiedzenia.
1: Mnie wzrusza tak jak ty.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.

0: Jonathan Pezetiliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości z dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protest i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monks za mnie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2. Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
11: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
12: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
15: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Zduńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Linku!
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Dzień dobry. I co? Changan już kupione?
13: Jeszcze się zastanawiam. Teraz CS55 Plus jest za 122 600 zł. A do wyboru kredyt 0%, 50 na 50 albo 3 razy 33%.
12: Czyli jest argument, żeby jechać do salonu?
13: Teraz nawet dwa. Hybrydowy Dipal S05 jest już dostępny do jazd testowych.
12: Hybrydowy? A, jedziemy razem.
14: Changan CS55 Plus w kredycie 0%, 50 na 50 lub 3 razy 33% i z ubezpieczeniem za złotówkę. Changan. Dostępny u najbliższego dilera.
15: Grupa BEMO zaprasza. Ostro Roga 20 i Romera 14.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
18: No tak.
17: A teraz jedziemy do Faktory.
18: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
19: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
20: I po reklamie.
21: Proszę cię, tylko nie mów słuchaczom, jakich ja słów przed chwilą użyłem, jak zobaczyłem korkową mapę, bo tam było K i R i nieważne zresztą.
22: No jest grubo w każdym razie.
21: Czerwono na korkowej mapie Warszawy. Taki jeden przykład wam podam. S8 teraz stoi jeszcze przed blizną Łaszczyńskiego w kierunku Białegostoku i tak aż Zawisłe. I tak w ogóle cała Warszawa. Wylot z Warszawy w kierunku Łomianek też się teraz korkuje.
23: Dziś wieczorem może jeszcze trochę popadać. Jutro 19 stopni, deszcze wrócą w niedzielę. 20 stopni podobnie na początek przyszłego tygodnia. Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
24: To, że po kilkunastu latach
0: zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
23: Mówił Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Projekt zmian ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu. Zarzut uszkodzenia mienia usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 i 22-latka rozpyliły śmierdzącą substancję w jednej z hal targowych.
1: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
23: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
20: Vincent Barbaro.
22: James William Barbella.
20: Victor Daniel Barbosa.
23: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
24: SK2 News, Warszawa.
23: Intrako po raz kolejny bez ochrony. Wojewódzki konserwator zabytków ponownie odmówił wpisania jednego z pierwszych warszawskich wieżowców do rejestru zabytków. Decyzja oznacza, że rozbiórka budynku nie zostanie zatrzymana. Jego obrońcy z tym werdyktem się nie zgadzają.
25: Ten obiekt jest zabytkiem, posiada zgodnie z legalną definicją zabytków wartość naukową i wartość historyczną.
23: Mówi Janusz Sujecki ze Stowarzyszenia Obrońców Zabytków. Stowarzyszenie zapowiada odwołanie. Budowa Bemowskiego metra będzie otwarta dla zwiedzających już w sobotę. Spacer po stacji Lazurowa.
21: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Słuchajcie, już lepiej rowerem, jak łatwo gang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
23: Prędzej pieszo.
21: No
23: kurde.
21: Właśnie. Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne. Ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
24: 100% polskich hitów.
21: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Sims już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to ty idź się myć, a ja na ciebie poczekam. To wtedy nabieramy przyspieszenia.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na szybki prysznic właśnie. Przy nim nabieramy przyspieszenia. Cyrko w Radiu SK2 to są 100% polskich hitów.

jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach i wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już

Jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem. Nasi siatkarze się dopiero rozpędzają. Są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co mi tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze SK2, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostało 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes. Less stress.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.

0: Hej, dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu i tak wesoło nie będzie. Elektryczne gitary na antenie Radia SK2 Warszawa, a wy wesoło wybiegliście z pracy... No i stanęliście w korku na S8. Niestety, słuchajcie, jest gigantyczny korek na trasie w kierunku Białegostoku. Zatrzymujecie się już na wysokości Blizny Łaszczyńskiego, bo uwaga, za mostem Grota był wypadek i przez to, no przez pół Warszawy S8 stoi, to jest dobrych kilka kilometrów. Wisłostrada na Gdańsk przed mostem Grota też jest teraz zakorkowana. No i Krajowa 7 za Łomiankami w Dziekanowie Leśnym, to jest też trasa na Gdańsk, też teraz stoi. A wy zostańcie z SK2, za chwilę Gorąca Polska 20. Do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa ze swoim nowym numerem.
1: SK2. Reklama.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
15: I po reklamie.
0: Jest 18. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
16: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
17: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
18: Do pracy się śpieszę, a jest opóźniona, ciągle się zmienia.
0: Mówili pasażerowie. Akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
15: Praca Polska 20.
2: Polska 20.
15: Radia SK2.
0: A to jest muzyczna ekstraklasa. Najwyższa klasa rozgrywkowa w polskiej muzyce. Gram najlepsze numery tego tygodnia. I słuchajcie, ja już wiem, co jest na szczycie tabeli. Ale wam nie powiem, poczekajcie. To wy tę listę stworzyliście. Dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. No to słuchajcie, gramy. Zostańcie z SK2, bo za chwilę artystka przez wielkie A i aktorka przez wielkie A nas odwiedzi. W naszym studiu pojawi się Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
0: Nie będę złośliwy, nie powiem, że to strefa spadkowa, ale Wiktoria Kida na 20.

0: Dziewczyny dobrze mówią, nie stresujmy się. Czas zacząć weekend. Hania Kuzimowicz i Kejra, miejsce 19 gorącej polskiej 20. A teraz do naszego studia wpada wyjątkowy gość.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
0: A w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć, Julia.
2: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
2: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
2: Ja musiałam się nauczyć się pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim, mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
2: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
2: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Tu są wasze ulubione polskie hity. Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
0: Mm-hmm.
1: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 waszej listy hitów.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj proszę bardzo, w Stanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie, to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek, wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły. Premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama. A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
7: No tak.
6: A teraz jedziemy do Faktory.
7: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyle, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, podejdź tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

W Stanach w Radiu SK2 co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze?
4: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.
5: Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Chruściak, witajcie. Trwają Dni Wilanowa na plaży Wilanów. Właśnie teraz możecie usłyszeć same znane hity. Jeszcze dziś wystąpią Baim, Zalia, Roxy, Kuba i Kuba. Wstęp jest bezpłatny, a jutro rodzinny piknik i otwarcie stacji Wilanów. Tu możecie pokazać solidarność z pacjentami. W niedzielę 19 Onkobieg Razem po Zdrowie. Start przy Narodowym Instytucie Onkologii. Otwarcie biegowego miasteczka o 9.
12: Gorąca polska dwudziestka radia SK2
13: I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour. Śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło. A teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taką terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej 20 radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Livka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Livce plusika. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi, nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej 20 Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej polskiej 20.

0: końca.
1: Tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
2: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
1: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Teraz już można przestać biec.
1: To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To się musiało wydarzyć. Oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej 20 Radia SK2. Układajcie tę listę. To od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20 jak zawsze w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie pod wrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
4: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A gdyby tak mieć więcej miejsca, płacić mniej i nadal być blisko Warszawy? To możliwe. W Pruszkowie. Zyskaj większy metraż niż w stolicy. Atrakcyjną cenę w przedsprzedaży. Wygodny harmonogram płatności. 20% teraz, a pozostałe 80% po zakończeniu budowy. Lipowa 49A w Pruszkowie. Więcej miejsca na Twoje życie. Sprawdź na www.lipowa49a.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: nas na dobre.
1: Roxy Węgiel w Radiu SK2 Warszawa. Być może ten kawałek dzisiaj w Warszawie usłyszymy na żywo. Na plaży Wilanów wystartowały Dni Wilanowa, no i dzisiaj jest wieczór z koncertami. Za nami już o 18:00 koncert Kuby i Kuby. Teraz prawdopodobnie na scenie jest Zalia, a o godzinie 20:30 na scenę wyjdzie właśnie Roxy Węgiel, a o 21:30 jako gwiazda wieczoru zespół Bime, a ci wszyscy artyści, których przed chwilą wymieniłem, grają oczywiście codziennie na antenie Radia SK2, bo my mamy 100% polskich hitów. I teraz kołysanka na wieczór. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz w Radiu SK2.

0: No niedługo będziemy tak pić herbatę z imbirem, jesień nadciąga. Smolasty w Radiu SK2 Warszawa, noc w stolicy chłodna, rano ma być tylko 10 stopni, a ja zaraz do was wracam.
1: SK2. Reklama.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii. Chodźcie, okażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Linku.
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Chruściak, witajcie. W strefie nowych technologii w Centralnym Przystanku Historia możecie sprawdzić w grze Warsaw Rising. To interaktywna gra o powstaniu warszawskim. Trzeba samodzielnie podejmować decyzje, od których zależy przetrwanie oddziału. Najpiękniejsze futrzaki świata do zobaczenia w Łomiankach to w ramach międzynarodowej wystawy kotów rasowych. U nas możecie zdobyć wejściówki na weekend. Piszcie na 2@sk.pl.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już tu jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
1: SK2.
0: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK 2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK 2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK 2? A ja wam gram. Już teraz. Klasyk. Kaja i jej testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Kasia pisze na Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2, a teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera, modelki i włodarski w Radiu SK2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski, Bartek z nami.
2: Cześć SK2, wracam z Poznania do Łodzi, niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie, za chwilę będzie m.in. męskie granie, a jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.
3: Reklama. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
5: I po reklamie.

0: Grzegorz Chyży i Tap na antenie radia SK2 Warszawa. Gramy 100% polskich hitów. I słuchajcie, jeśli planowaliście dzisiaj wieczorny spacer z psem na przykład, to to jest ostatni moment, bo widzę teraz na radarach IMGW, że od południa do stolicy zmierzają deszczowe chmury i za kilka minut w Warszawie może padać. Być może już teraz są jakieś miejsca, gdzie już zaczyna kropić. Na szczęście, słuchajcie, dobra informacja dla kierowców jeszcze jest. Korków już w Warszawie nie ma, a w radiu SK2 jest 100% polskich numerów na rozpoczęcie wakacyjnego, wrześniowego weekendu. Łukasz Zduńczyk, dobrego wieczoru.
1: SK2. Co, gdzie, kiedy?
2: Agata Chruściak, witajcie. W weekend na ulicę wyjedzie zabytkowy tramwaj. To w 140. rocznicę wodociągów warszawskich. Warszawianiści opowiedzą historię o dziejach miasta. Start przy placu Starynkiewicza. A na Białołęce weekend pełen kultury i muzyki. W niedzielę w Bok Głębocka plenerowy koncert. Na jednej scenie wystąpią m.in. Natalia Kukulska, Paulina Przybysz, Wonky One oraz numer Raz. Wstęp jest bezpłatny.

0: Magazyn lokalny.
1: Zapraszam, Anna Łobocka. Strefa płatnego parkowania rozszerza się o kolejne części miasta. Teraz kierowcy muszą płacić za postój m.in. na Odolanach oraz w rejonie ulicy Międzynarodowej na Pradze Południe. O zmianach ze szczegółami opowie nasza reporterka Małgorzata Zawada.
2: W nowych strefach kierowcy mają do dyspozycji ponad 1500 miejsc parkingowych i 46 nowych parkomatów. Dla mieszkańców ma to oznaczać wygodniejsze zasady parkowania, ale nie wszyscy uważają, że zmiany ułatwią im życie.
3: Ja uważam, że tak jak na przykład przyjechaliśmy dzisiaj do szpitala publicznego, tak? Płacimy składki i też chcielibyśmy skorzystać po prostu, żeby było takie miejsce jakby wspólne, tak? No to uważam, że to jest przesada, bo teraz musimy biegać, po prostu szukać parkomatu. Czas nam to zajmuje tak samo. My jesteśmy w ogóle tutaj nie przyjeżdżamy na co dzień, to dla nas po prostu raz, że to miejsce znaleźć jest ciężko, bardzo ciężko, a jeszcze właśnie dodatkowo ten parkomat, to zajęta jestem w ogóle głową, mam o czymś innym myślę. Może dla kogoś, kto mieszka na co dzień, to jest coś łatwego, ale dla nas to po prostu jest utrudnienie.
4: Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego tytułu, ponieważ tutaj pracujemy, nie mieszkamy, no i mamy teraz problem. Pracujemy, jest nas kilka osób, każdy przyjeżdża samochodem, zostawić samochód na cały dzień, no to są dość spore koszta. Chyba 50 zł dziennie, tak? No ja jako właściciel lokalu będę mógł sobie zrobić ten abonament. A co z pracownikami, którzy chcą przyjeżdżać do pracy?
5: U nas to jak już lecą, to po wszystkim. Dobrze, że nie ma słupków, bo te słupki po prostu całą kępę rozrastają się tam. W każdej uliczce praktycznie. Zawsze jest problem z tym parkowaniem, a ulice są zwężane. Dramat. Ci, co w ogóle przyjeżdżają w interesach na przykład, albo na krótki okres czasu, to w ogóle nie wiem. W bardzo wielu miejscach ten bezsens właśnie jest, a Warszawa nie rozwiązuje problemu parkowania. Bo ani na Kępie, ani na Pradze Północ, ani w Śródmieściu tak praktycznie nie buduje się parkingów piętrowych. No, co by się nasuwało, prawda? Bo tych samochodów jest coraz więcej. A oni zwężają ulice, zmniejszają miejsca, mówią, że jest rotacja. Ktoś wymyśla, ktoś za te słupki bierze pieniądze, ma na zbyciu czy co, nie wiem. Ale tak to odbieram. Po prostu tak to odbieram. Nie jest dobrze, jeśli chodzi o parkowanie i nie tylko.
2: To nie pierwsza taka zmiana w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich przekonuje, że celem strefy jest przede wszystkim poprawa sytuacji z parkowaniem dla osób mieszkających w tych rejonach. Więcej o nowych strefach opowiedział rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
6: Poszerzyła nam się w Warszawie strefa płatnego parkowania. Poszerzyła się o dwa obszary, Odolany i fragment Saskiej Kępy. To nie jest jakieś bardzo duże poszerzenie, biorąc pod uwagę to, co znamy z poprzednich lat, dlatego że okolice Saskiej Kępy, głównie ulicy Międzynarodowej, to jest mniej więcej 900 miejsc postojowych. Odolany to jest około 600 miejsc postojowych, nowych w strefie płatnego parkowania, w sumie 1500. W sumie w jednym i drugim obszarze mamy dodatkowych 50 parkomatów, niecałe 50 parkomatów, więc obszary stosunkowo niewielkie, jeżeli brać pod uwagę to, jak ta strefa była poszerzana w poprzednich latach, ale wiemy, że ważne, wiemy, że okolice międzynarodowej to jest ten obszar, który nie wszedł w skład strefy płatnego parkowania w momencie, kiedy ostatnio ona była tam poszerzona. Teraz i mieszkańcy, i radni bardzo chcieli, żeby jednak ten obszar do strefy płatnego parkowania włączyć. Zrobiliśmy to i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Odolany z kolei to jest rejon taki bardzo mocno pofabryczny, ale to też jest taki rejon wokół dwóch niedawno wyremontowanych, kompleksowo wyremontowanych ulic. Ten remont sprawił, że to trochę było przygotowane do objęcia tego obszaru strefą płatnego parkowania niestrzeżonego. No i też zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ja dostaję teraz od rana takie pierwsze SMS-y, informacje, że trochę tak jak przy poprzednich rozszerzeniach, mieszkańcy budzą się rano, patrzą, a tu nagle bardzo mało samochodów, bardzo dużo wolnych miejsc postojowych. No to zupełnie zmienia warunki na konkretnych ulicach, warunki parkingowe, bardzo uprzywilejowuje mieszkańców w dostępie do miejsc postojowych. To jest tak naprawdę podstawowa cecha strefy płatnego parkowania. Co roku, już od ładnych paru lat, ta strefa płatnego parkowania w Warszawie się poszerza. Obejmujemy tym narzędziem te obszary, gdzie jest wyraźny deficyt przestrzeni postojowej przede wszystkim dla mieszkańców. Strefa płatnego parkowania, no to jest takie bardzo proste narzędzie. Ono polega na tym, że parkowanie zostaje objęte opłatami. Natomiast w Warszawie przyjęliśmy takie rozwiązanie, że mieszkańcy danego rejonu za parkowanie nie płacą, oni mogą korzystać z abonamentów mieszkańca. Abonament takiej podstawowej wersji kosztuje 30 zł rocznie i uprawnia do bezpłatnego parkowania w bezpośrednim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania, więc te 30 zł rocznie to jest prawie tyle co nic.
2: To ja zapytam jeszcze, bo miałam okazję już być w okolicy ulicy Międzynarodowej i część osób negatywnie jednak ocenia tą strefę, szczególnie ci, którzy pracują w okolicy, nie mogą uzyskać abonamentu mieszkańca. Czy to rozwiązanie jest naprawdę na tyle skuteczne, że pomimo tego warto
7: i tak wprowadzać?
6: Tak naprawdę przy każdym poszerzeniu się przekonujemy. Tym bardziej, że jakbyśmy się cofnęli parę lat wstecz, to tak naprawdę każde poszerzenie strefy płatnego parkowania w Warszawie to była gigantyczna emocja, duża dyskusja, bardzo dużo emocji negatywnych. Natomiast tak naprawdę to już trochę nie jest temat, który budzi jakieś wielkie emocje. My w tym momencie mamy dużo więcej próśb od mieszkańców o wprowadzenie strefy płatnego parkowania na danym obszarze, niż jakby negatywnych emocji przeciwko niej. To jest narzędzie, bo to zawsze powtarzam, że to jest po prostu narzędzie, które powoduje, że łatwiej zarządza się przestrzenią parkingową, które jest skuteczne i które po prostu działa. Rzeczywiście wiemy z tego, jak działa strefa płatnego parkowania, że to jest rozwiązanie, które działa, to znaczy po pierwsze bardzo uprzywilejowuje mieszkańców w dostępie do miejsc postojowych, a po drugie zapewnia rotację na miejscach postojowych, dlatego że wszyscy inni, którzy w dane miejsce przyjeżdżają, no nie zostawiają swojego samochodu na cały dzień, na tydzień, dwa tygodnie, tylko po prostu zostawiają go na najkrócej, żeby załatwić swoje sprawy i gdzieś tam pojechać dalej. No takie rozwiązanie w Warszawie funkcjonuje. Ta strefa oczywiście nie jest jednorodna, bo trochę inaczej ona działa w centrum Warszawy, gdzie jest właśnie stosunkowo mniej mieszkańców, a bardzo dużo przyjezdnych, a trochę inaczej działa im dalej jesteśmy od centrum, gdzie mieszkańców jest po prostu dużo więcej i ta presja ze strony mieszkańców na miejsca postojowe jest dużo, dużo większa, no ale w Warszawie ona funkcjonuje, spełnia swoje zadania. W tym roku uchwała Rady Miasta, która poszerzyła strefę płatnego parkowania właśnie o obszar w okolicach Międzynarodowej i Odolany, zakłada, że w przyszłym roku kolejne obszary zostaną strefą płatnego parkowania objęte. My bardzo mocno przygotowujemy się do rozszerzenia strefy na obszar Bielan, obszar w pobliżu linii metra, ale też kilku innych miejsc, w których takie rozwiązanie może mieć zastosowanie. Bielany już od wielu, wielu lat i burmistrz, i radni, i sami mieszkańcy jakby zwracają uwagę, że to jest rozwiązanie, które mogłoby uporządkować tam sytuację parkingową. No i idziemy trochę tym samym trybem, którym idziemy przy każdym poszerzeniu strefy płatnego parkowania. Z jednej strony przepisy tak naprawdę nie wymagają żadnych przygotowań do poszerzenia strefy płatnego parkowania, to tak naprawdę może być po prostu uchwała radnych. Natomiast w Warszawie od wielu, wielu lat przyjęliśmy bardzo konkretny algorytm tego, jak strefę płatnego parkowania się poszerza. Najpierw wprowadziłem badania zajętości na miejscach postojowych, żeby wiedzieć, czy w ogóle jakby takie rozwiązania jak strefa płatnego parkowania w danym miejscu jest potrzebne. Potem przygotowujemy pierwsze projekty zmian na ulicach, konsultujemy te projekty z mieszkańcami, po konsultacjach wprowadzamy zmiany do tych projektów i taki pakiet przedstawiamy radnym, którzy decydują o tym, czy w ogóle na danym obszarze strefę płatnego parkowania wprowadzić. W momencie, kiedy taka uchwała zostanie podjęta, to też już po naszej stronie jest samo wprowadzenie, fizyczne wprowadzenie strefy, czyli oznakowanie ulic, oznakowanie miejsc postojowych, przygotowanie wszystkiego do tego, żeby to w dacie określonej w uchwale zadziałało. No i tak postępujemy w każdym miejscu, w którym strefa płatnego parkowania się poszerza.
1: Mary Wilska wróci na handlową mapę Warszawy. Spółka Mary Wilska 44 ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu. Poprzedni budynek spłonął w pożarze, który wybuchł 12 maja 2024 roku. Znajdowało się tam ponad 1400 lokali usługowych. Nowa hala będzie mieć taką samą powierzchnię jak poprzednia i rozbudowaną strefę

0: Mając 2 lata czekaliśmy.
1: No i jest radość, bo czekamy na to, żeby było nowe miejsce pracy, także zobaczymy, jak to będzie. Ale już pozbieraliśmy się, tak. Jest dach nad głową. To jest miejsce tymczasowe, więc tutaj docelowo jest hala. No to klientów też trudniej, dla nas również, bo warunki dobre są na lato, na zimę niekoniecznie. Bo jednak to ma duże miejsce, znaczenie, że będzie lepiej.
2: Małgorzata Konarska, prezes spółki Mariwilska 44. To jest na pewno przełomowy moment w procesie odbudowy. Pozwolenie na budowę na pewno jest kluczową decyzją administracyjną, która otwiera nam drogę do realizacji inwestycji. I na pewno po tak długim oczekiwaniu jest to dla nas ogromna radość i ogromna nadzieja, że jesteśmy już na pewno bliżej, blisko odbudowy i powrotu, tak, Mariwilskiej 44 na handlową mapę Warszawy. I tutaj w tym miejscu chcemy oczywiście podziękować władzom samorządowym Miasta Stołecznego Warszawy, panu prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu i wszystkim uczestnikom, którzy byli zaangażowani, tak, w ten cały proces przygotowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o wielkość, to będzie budowana w tym samym obrysie, który posiadał poprzedni budynek, czyli będzie to około 63 tysięcy metrów kwadratowych pod jednym dachem. Tutaj uzupełnieniem oferty handlowej będzie szeroko rozbudowana i troszeczkę o większej powierzchni strefa gastronomiczna. Planujemy również ogród zewnętrzny gastronomiczny, żeby w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, jeżeli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, nasi klienci mogli również korzystać z tej strefy gastronomicznej na zewnątrz. Też zadbamy o bogatszą niż w poprzednim obiekcie strefę rekreacyjno-kulturalną dla naszych klientów, jak również mieszkańców Warszawy, ale szczegółów na dzisiaj nie zdradzę, ponieważ jesteśmy w trakcie negocjacji umów z potencjalnymi najemcami, ale myślę, że będzie to ciekawa oferta dla wszystkich klientów naszego kompleksu handlowego Mariwilska 44. Praktycznie zaraz po pożarze spółka, oczywiście za zgodą właściciela spółki, czyli Mirwood S.A., podjęła decyzję o jak najszybszym uruchomieniu tymczasowego miasteczka handlowego dla kupców, którzy zostali poszkodowani w czasie pożaru. Oczywiście tutaj nie sposób nie wspomnieć o zaangażowaniu i wsparciu w tym całym procesie utworzenia tych tymczasowych miejsc pracy. Tutaj miasto było bardzo otwarte i wspomagało to przedsięwzięcie. Udało nam się utworzyć miejsca pracy dla ponad 1000 w sumie osób, bo mamy 400 punktów handlowych, no ale oczywiście nie zapominamy o tym, że są tam również zatrudnieni pracownicy. I powiem tutaj z satysfakcją, że to tymczasowe miasteczko handlowe zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych klientów. Jeżeli chodzi o odwiedzalność, to myślę, że odnieśliśmy tu jakiś sukces w zakresie odwiedzalności, a to jest tym bardziej ważne, że pozwala to naszym najemcom pomalutku odbudowywać swoje rodzinne biznesy. Przed nami pozostaje jeszcze zakończenie tak naprawdę ostatniej procedury związanej z umową dzierżawy terenu i mamy tutaj nadzieję, że ten ostatni dokument będzie też sprawnie procedowany przez Miasto Stołeczne Warszawy. Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość, nawet powiedzieć, że 90% najemców, którzy obecnie prowadzą swoją działalność w ramach tymczasowego miasteczka, podpisała już umowy najmu na powierzchnię w nowym centrum. Na dzień dzisiejszy mogę z satysfakcją powiedzieć, że obiekt, w którym tak naprawdę nie rozpoczęła się jeszcze budowa, jest skomercjalizowany na dzień dzisiejszy w ponad 60%. Natomiast też tu pragnę zaznaczyć,

0: Czyli, że umowy podpisali również ci najemcy do nowego centrum oczywiście, dla których zabrakło miejsca w tymczasowym miasteczku handlowym, bo tutaj swoją działalność prowadzi ponad tylko 400 kupców, przedsiębiorców. Natomiast w starym centrum, które uległo zniszczeniu w wyniku pożaru, który miał miejsce 12 maja 2024 roku, no swoje miejsce pracy straciło ponad 800 kupców. Chciałabym zaprosić wszystkich klientów, którzy jeszcze nie odwiedzili tymczasowego miasteczka handlowego Mariewilska 44, jak również całego kompleksu handlowego Mariewilska 44, do odwiedzenia nas, do wsparcia naszych najemców. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie tutaj w bogatym asortymencie coś dla siebie. Serdecznie zapraszam.
1: Magazyn lokalny. Zapraszam, Anna Łobocka. Część prac już za nami, inne będą prowadzone jeszcze w tym miesiącu. Taki jest raport po wakacyjnych remontach stołecznych dróg. Kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. O tym, co udało się zrobić w ostatnich miesiącach, a co jeszcze nas czeka, o tym Małgorzata Zawada.
2: Pod koniec sierpnia zakończyły się największe wakacyjne remonty tramwajowe. Warszawa powoli wraca do normalnego funkcjonowania, choć jak mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, część prac będzie kontynuowana także we wrześniu. Dużo remontów się już pokończyło, wrócił ruch na moście Poniatowskiego, wrócił ruch na skrzyżowaniu przy kinie Femina. Co udało się w te wakacje wyremontować?
3: W tym roku realizujemy bardzo ambitny plan remontowy. Największe remonty koncentrujemy w porze wakacyjnej i tak w te wakacje przeprowadziliśmy kilka dużych prac w kluczowych miejscach Warszawy. Przede wszystkim wyremontowaliśmy tory w Alejach Jerozolimskich pomiędzy placem Starynkiewicza a rondem de Gaulle'a. Z tym było powiązane zadanie na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Konstrukcja wiaduktu wymagała uszczelnienia. Naprawy potrzebowały dylatacje drogowe znajdujące się pod torowiskiem tramwajowym. Te prace zakończyliśmy tak, żeby tramwaje mogły ponownie połączyć Grochów z centrum Warszawy przed nowym rokiem szkolnym i od poniedziałku 31 sierpnia tramwaje ponownie przejeżdżają przez Wisłę. Skończyliśmy także duży remont węzła rozjazdowego Kino Femina. Tutaj wymieniliśmy cały układ torowy ze zwrotnicami, rozjazdami. Wymieniliśmy także nawierzchnię, tam gdzie są przejścia, przejazdy rowerowe, przejazdy drogowe na torowisku. Zostały także wyremontowane przystanki tramwajowe w tym węźle. W świetle tych prac w węźle Kino Femina także wyremontowaliśmy przyległe odcinki torowiska w Alei Solidarności pomiędzy Feminą a Placem Bankowym, a wcześniej pomiędzy Kercelakiem a Żelazną, tak żeby maksymalnie wykorzystać to zamknięcie i te zmiany spowodowane właśnie tym remontem na kinie Femina, czy tak żeby skomasować w jednym czasie maksymalnie dużo robót. Oprócz tego tramwaje wróciły także na północy Warszawy do pętli Winnica. Tutaj wykonawca realizował prace gwarancyjne, a przy okazji zmienialiśmy technologię zabudowy przejść przejazdów. Wymieniliśmy nawierzchnię z asfaltowej na betonową, która powinna nam i mieszkańcom Warszawy posłużyć dłużej, więc te największe remonty mamy za sobą. Teraz oczywiście zostały jeszcze drobne kwestie poza torowiskiem, czyli prace wykończeniowe związane z krawężnikami, prace brukarskie, ale one już nie wpływają na ruch tramwajów. Jednak z uwagi na to, że mamy bardzo duży plan remontowy, a sieć tramwajowa jest bardzo rozległa. Mamy 350 km toru, więc żeby utrzymać tę sieć w sprawności, wykorzystujemy cały sezon remontowy od wczesnej wiosny do późnej jesieni, dlatego też niektóre prace trwają także poza wakacjami.
2: No właśnie, więc co czeka nas w stolicy jesienią?
4: W tej chwili pracujemy w 3 miejscach.
3: Kończymy pracę w Alei Niepodległości. Tutaj koordynowaliśmy się z Veolią, która dostarcza ciepło mieszkańcom Warszawy. Pierw Veolia w porze wakacyjnej musiała przebudować, wyremontować dużą komorę ciepłowniczą. Dopiero po skończeniu tych prac my mogliśmy przystąpić do remontu i odbudowy torowiska. Te prace teraz realizujemy. Tramwaje wrócą na Aleję Niepodległości w połowie września. Drugi duży remont to końcowy odcinek torowiska w ulicy Puławskiej pomiędzy pętlą metro Wilanowska i pętlą Wyścigi. Tutaj w tej chwili koncentrujemy się na remoncie przejazdów przez tory. Realizujemy teraz 3 z 4 przejazdów w miejscu, gdzie Puławska w stronę Ursynowa przecina torowisko tramwajowe. Żeby maksymalnie skrócić czas utrudnień dla mieszkańców, dla kierowców, wykorzystujemy tutaj wielkogabarytowe płyty prefabrykowane. Dzięki temu każdy przejazd jest zamknięty wyłącznie na tydzień. Przy tradycyjnych technologiach na każdy z przejazdów potrzebowalibyśmy co najmniej miesiąc, więc dzięki temu te prace utrudniające poruszanie się po Warszawie potrwają znacznie krócej. Sam remont natomiast potrwa, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową, do końca listopada, ale również staramy się realizować te prace etapowo, więc już na przełomie września i października przywrócimy kursowanie tramwajów do przystanku Aleja Lotników. Tu będzie funkcjonować tymczasowy rozjazd nakładkowy i następnie potem, już po tym jak tramwaje zaczną dojeżdżać do Alei Lotników, wyłączony pozostanie wyłącznie jeden przystanek, czyli pętla Wyścigi. Oprócz tego realizujemy mniejsze prace na ulicy Kawęczyńskiej, na terenie dzielnicy Praga Północ. Wymieniamy, przebudowujemy rozjazd przy zajezdni Praga. Posażymy go w zdalne sterowanie, sterowanie radiowe, tak żeby usprawnić ruch tramwajów zjeżdżających czy zmieniających tor przy zajezdni. Te prace w tym miejscu potrwają do 20 września. Oprócz tego mamy sporo takich mniejszych remontów kilkudniowych, weekendowych, które jeszcze w tym roku są zaplanowane, ale one z uwagi na to, że są krótkie, no to nie będą aż tak utrudniały poruszania się po mieście jak do tej pory. Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że kumulację mamy za sobą i teraz już jak się wakacje skończyły, poruszanie po mieście będzie łatwiejsze. Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią efekty tych potrzebnych remontów. Remontujemy właśnie tory po to, żeby poprawić komfort podróżowania zarówno tramwajem, jak i innymi środkami komunikacji. Niestety tak duży organizm miejski jak Warszawa powoduje, że te potrzeby remontowe są bardzo duże i tych remontów zawsze będzie dużo, czy to tramwajowych, czy to drogowych, i bardzo przepraszamy za te utrudnienia, które te remonty wywołują.
2: Wakacje były też intensywnym czasem na stołecznych drogach. Drogowcy wykorzystali mniejszy ruch, by prowadzić remonty w wielu częściach miasta. O tych pracach opowiedział nam Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Co udało się przez wakacje wyremontować?
5: Wiadomości są dwie, zła i dobra. Zła jest taka, że skończyły się wakacje i trzeba wracać do szkoły, a dobra jest taka, że skończyły się też bardzo ważne remonty w Warszawie i super, super, że przed rozpoczęciem roku szkolnego te remonty udało się zakończyć. Zyskaliśmy, można powiedzieć, jeden taki dodatkowy dzień, czyli ten poniedziałek, 31 sierpnia. I tak, skończył się na przykład remont na Wisłostradzie. Pracowaliśmy też na ulicy Zakole. Ten remont też został zakończony przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mówimy o pracach na jezdni, czyli tych pracach, które są, powiedzmy, najbardziej uciążliwe i generują jakieś zatory czy korki. Asfaltowaliśmy również na ulicy Krajewskiego na Żoliborzu. Tam prace też się toczyły. Asfaltowaliśmy na rondzie Waszyngtona. Asfaltowaliśmy na ulicy Szaserów, więc rzeczywiście to był bardzo intensywny czas. Niestety nie oznacza to, że to już jest koniec prac i koniec utrudnień. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żebyśmy pracowali tylko 2 miesiące w roku. My rzeczywiście tak to sobie zaplanowaliśmy, żeby wiele z tych prac, które generują największe utrudnienia, rzeczywiście odbyły się w wakacje, no ale musimy dalej pracować nawet we wrześniu. Generalnie, jeżeli chodzi o Wisłostradę, to my od kilku lat, można powiedzieć, fragment po fragmencie naprawiamy nawierzchnię jezdni. W te wakacje nie było inaczej. We wrześniu planujemy jeszcze pracować na Wisłostradzie, ale to będą prace weekendowe, to będą prace szybkie, szybkie. Jakby tych prac weekendowych jeszcze do końca roku my też sporo planujemy. No i właśnie między innymi na Wisłostradzie.
2: To jakie są plany na jesień?
5: Plany na wrzesień właściwie są takie, żeby właśnie wyfrezować do końca Wisłostradę, żeby dokończyć pracę na Brondzie Waszyngtona, dlatego że tam zrobiliśmy połowę ronda. Jakby nie chcieliśmy na rozpoczęcie roku szkolnego zamykać w tygodniu tego ronda, żeby nie powodować paraliżu. Planujemy we wrześniu też pracować na ulicy Kościuszkowców między innymi. Planujemy pracować w Alei Sztandarów. No jakby wrzesień też szybko minie. Na pewno tych prac trochę jest zaplanowanych, natomiast w ramach przetargów, które ogłaszaliśmy, jeszcze inne ulice też pewnie do końca roku będziemy frezować. No i przy tym wszystkim nie można zapominać o tym, że zdecydowana większość z tych prac nie tyczy się tylko jezdni, ale też chodników. Te chodniki też przecież są bardzo ważne i też je naprawiamy i będziemy naprawiać.
1: Warszawskie bazary to nie tylko miejsce zakupów, mają też uczyć ekologii. W ramach projektu Warszawskie Targowiska Nie Marnują mieszkańcy mogą wziąć udział w warsztatach, pokazach i innych działaniach edukacyjnych.
2: Akcja zaczęła się wiosną, a teraz kontynuujemy dalej cały projekt. Na czym właściwie on polega?
6: Zgadza się. Tegoroczną edycję, bo to już kontynuacja tych działań, rozpoczęliśmy wiosną. W maju i czerwcu odbyło się już 8 spotkań na warszawskich targowiskach. Przed nami jeszcze 3 powakacyjne spotkania. Projekt się nazywa Warszawskie Targowiska Nie Marnują i myślę, że on doskonale oddaje ideę tego założenia. Stwierdziliśmy, że targowiska to nie tylko miejsce zakupów, ale też miejsce pewnej społecznej wymiany i spotkań. I potraktowaliśmy to jako doskonałą przestrzeń do edukacji ekologicznej. Mówimy tu głównie o niemarnowaniu zasobów, takich jak żywność, ale też opakowania i inne cenne zasoby, które na co dzień trochę przeciekają nam przez palce i uciekają. A warto zatrzymać się i zastanowić, czy naprawdę musimy je tak bezrefleksyjnie wyrzucać. Nasz projekt skupia się, jak wspomniałam, głównie na żywności, w dużej mierze właśnie na opakowaniach oraz właściwej segregacji odpadów. To też bardzo istotne.
2: Jakie wydarzenia są zaplanowane?
6: Na najbliższych 3 spotkaniach, które odbywać się będą na Bazarze Szembeka, na targowisku Haltar na Żoliborzu oraz na targowisku przy ulicy Gierdziejewskiego w Ursusie, zaplanowaliśmy pokazy kulinarne w nurcie Zero Waste. Poprowadzi pani Sylwia Majcher, edukatorka ekologiczna i blogerka, i pokaże nam, jak gotować z produktów, które pozornie wydają się już nie nadające, ale mimo swojego niedoskonałego wyglądu, czy być może bardzo taki już dojrzałości, wciąż są bezpieczne do spożycia i mają pełną wartość odżywczą. Co ciekawe, te produkty pochodzić będą od kupców z tychże targowisk. Oni przekażą je nam, a pani Sylwia wyczaruje z nich pyszne dania. Połączymy to z degustacją, więc zachęcamy. Powstają tam zawsze pyszne dania od propozycji śniadaniowych przez obiadowe, kończąc aż na deserach. I te połączenia smaków są naprawdę takie bardzo zaskakujące. A druga odnoga tego projektu to taka działalność warsztatowo-konkursowo-quizowa i tutaj mamy do wygrania wspaniałe nagrody, które pozwolą właśnie nie marnować zasobów. To są przede wszystkim wielorazowe woreczki na warzywa i owoce. Tutaj dbamy o dystrybucję tych opakowań wielorazowych już od lat. Również wielorazowe torby, butelki czy lunchboxy. Bardzo przydatne w tym, aby to niemarnowanie wdrożyć łatwo w życie. I myślę, że projekt znajdzie swoich odbiorców zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.
2: Nie tylko mieszkańcy są częścią projektu, ale też, jak sama nazwa wskazuje, kupcy z targów, czy oni chętnie współpracują?
6: Tak, jak najbardziej. Bardzo są naszą silną tutaj ostoją. Tak, od wielu lat staramy się nie ograniczać funkcji targowiskowych wyłącznie właśnie do tej funkcji handlowej i nasze działania się spotykają z dużym zainteresowaniem kupców, ale też zaangażowaniem. Więc chociażby chętnie właśnie oddają te potencjalnie nie nadające się do sprzedaży warzywa i owoce i potem chętnie degustują tych dań. Jesteśmy zawsze mile przyjęci i to nas bardzo cieszy, bo pokazuje, że to właśnie taka współpraca odgrywa ogromne znaczenie, no i pewnie ułatwia nam potem osiąganie tego wspólnego celu.
2: Jak wyglądały te poprzednie wydarzenia wiosną?
6: No, mieliśmy tam bardzo dobrą frekwencję. Możemy to obserwować chociażby właśnie po ilości porcji, jakie zostały degustacyjnych, jakie zostały wydane, czy wspomnianych już gadżetów ułatwiających niemarnowanie. Pogoda bywała różna, to niestety nie jesteśmy w stanie tego zamówić i przewidzieć, ale myślę, że wszystkie spotkania się udały i często nawet mimo deszczu klienci przystawali i na krócej lub dłużej brali udział właśnie w tych działaniach, w tych wydarzeniach, wymieniali się przepisami na niemarnowanie swoimi sposobami, więc udało się bardzo. Tak jak wspomniałam na początku, to też jest kontynuacja naszych działań, więc jakby zeszłoroczny projekt też pokazał nam, że no warto iść tą drogą.
2: To tak na koniec właśnie, jaka jest główna idea tego projektu?
6: Główna idea jest taka, żebyśmy przestali wyrzucać zasoby, które wciąż jeszcze mogą nam posłużyć. I ogromnym takim cennym, ważnym zasobem jest żywność, którą wyrzucamy bezrefleksyjnie, na którą być może często po prostu nie mamy pomysłu lub wyrzucamy ją trochę z obawy, że może nam zaszkodzić. To w jakiś sposób planować swoją konsumpcję już na etapie planowania zakupów. To może przełożyć się na to, ile faktycznie tej żywności i innych zasobów zmarnujemy. Więc myślę, że to jest taki główny nasz cel, żebyśmy na szeroką skalę, mimo że właśnie metodą małych kroków i pojedynczych osób, ograniczyli po prostu tę ogromną skalę marnotrawstwa. Przy okazji też ograniczając ilość bioodpadów chociażby, bo to też jest istotne i to też nie jest korzystne dla środowiska ich utylizacja. Myślę, że tak możemy to podsumować. Najbliższe nasze spotkanie to najbliższa sobota, 5 września, to będzie targowisko przy Centrum Handlowym Szembeka na Pradze Południe. Następną sobotę, kolejną, 12 września, widzimy się przy hali Mary Mąckiej na Żoliborzu. I trzecie spotkanie wrześniowe to Ursus i targowisko przy ulicy Gierdziejewskiego, czyli każda sobota między 9 a 13. W zasadzie w każdej chwili możemy dołączyć, tam cały czas te działania toczą się, więc jakby czy przed, czy po, czy w trakcie zakupów zachęcam, żeby zajrzeć do nas, spróbować czegoś pysznego, zakręcić kołem, odpowiedzieć na pytania quizowe, poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, bo na pewno warto.
1: Magazyn lokalny. Zapraszam, Anna Łobocka. Fundamenty XIX-wiecznych budowli odkryte w Wilanowie. Pod ziemią rezerwatu Morysin odnaleziono fundamenty dawnych zabudowań. A więcej o tym w materiale Olka Ruszkowskiego.
7: Piotr Gurajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jesteśmy w samym sercu rezerwatu Morysin, gdzie możemy dzisiaj podziwiać odkryte fundamenty dawnych zabudowań, które znajdowały się w parku krajobrazowym XIX-wiecznym założonym przez Aleksandrę Potocką, który był taką najbardziej tajemniczą i do dzisiaj taką pozostawał niezwykłą częścią Wilanowa. Przez lata ukryty wśród drzew, dzisiaj po badaniach archeologicznych, a przed kompletną rewitalizacją tego terenu, ukazuje się Państwa oczom i cieszymy się, że możemy Państwu zaprezentować wyniki naszych prac. Rezerwat Morysin to nie tylko Dom Stróża oraz Pałacyk z Rotundą, to także dawna zabytkowa gajówka, która popadła w ruinę, ale dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i już w przyszłym roku znowu odzyska dawny blask i stanie się miejscem, które będzie przyciągało tutaj miłośników przyrody i ekologii z całej Warszawy, ponieważ chcemy w niej odtworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej, które będzie edukowało o tym, jak należy współżyć z przyrodą w granicach takiego dużego miasta jak Warszawa, jak to jest zróżnicowany i trudny mechanizm i jak to jest dla nas ważne i do czego to nas doprowadzi. To nie jest ostatni krok na drodze do przywrócenia świetności zabytkom Morysina, to pierwszy, ale niezwykle ważny. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, ale w takim zespole myślę, że ta praca będzie przebiegała dalej doskonale.
8: Dr Rafał Solecki, opiekun zbioru zabytków archeologicznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, a także prodziekan do spraw studenckich w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci faktycznie bardzo ciężko pracowali, żeby odsłonić te relikty. Jeżeli Państwo spacerowali po Morysinie w ubiegłych latach, to być może pamiętają, jak te obiekty wyglądały. Na dobrą sprawę na powierzchni manifestowały się tylko wieżyczki, tutaj ta czworoboczna przy Pałacu Myśliwskim Rotunda. Natomiast przeprowadzone w zeszłym roku badania nieinwazyjne potwierdziły, że pod ziemią znajdują się także pozostałości oficyn. W tym roku, kierowani właśnie badaniami nieinwazyjnymi przeprowadzonymi w poprzednich latach, odtworzyliśmy wykopy, dzięki którym udało się odsłonić te i ściany, i fundamenty. I okazało się, że tak naprawdę pod ziemią znajduje się dość dużo tej tkanki architektonicznej. To, co widzimy teraz, to jest na dobrą sprawę szczyt tych fundamentów, natomiast pod ziemią one są zachowane dość dobrze. Tutaj zeszliśmy na głębokość ponad 1,5 metra. Te fundamenty faktycznie są w dobrym stanie. stanie. Niezależnie od architektury okazało się, że jest też dość dużo materiału zabytkowego, takiego jak zastawa stołowa, jak elementy zdobnicze związane z meblami, ale także zdobienia stiukowe, które pokazały, że te obiekty nie były tylko i wyłącznie taką prostą formą architektoniczną, ale były bogato zdobione. Można było podejrzewać, że są to zabytki architektoniczne wysokiej klasy, gdyż projektantami byli Franciszek Maria Locci i Christian Piotr Aigner, tak więc architekci, którzy w XIX wieku tworzyli najważniejsze budynki w Warszawie, tak więc tutaj mamy udział także w tym ich geniuszu, który pozwolił właśnie te oryginalne, unikalne, dobrą sprawę formy właśnie stworzyć i do tej pory jeszcze się zachowały. Więc mam nadzieję, że przeprowadzone badania, które były realizowane właśnie w tym roku i które częściowo także będą kontynuowane w przyszłym, dostarczą właśnie źródeł do otworzenia przynajmniej części zdobień tychże budynków.
9: Marcin Dawidowicz, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
10: Często powtarzam, że zabytki mają swoje podwójne życie. To jedno historyczne, w tym przypadku poznane, opisane, zgłębione. Na rycinach możemy obserwować, jak te budynki wyglądały w czasach swojej świetności. I to drugie, kiedy stają się już tylko reliktami przeszłości, kiedy tracą swoich właścicieli, swoją funkcję, kiedy zmienia się ten kontekst społeczny. I tutaj jak w Soczewce widzimy ten proces, gdzie te obiekty wypadają z obiegu społecznego, a jednocześnie w tą przestrzeń wkracza przyroda. A więc to odkrywanie zabytku, dosłowne i symboliczne, jest skomplikowanym procesem, który na przestrzeni pewnie najbliższych lat będziemy tutaj obserwować, kiedy wydobywamy to miejsce fizycznie z władzy przyrody, kiedy podejmujemy ważne decyzje o przyszłości tego miejsca, kiedy wreszcie uruchamiamy już procesy konserwatorskie, budowlane, naprawcze, badania, między innymi właśnie badania archeologiczne, które tutaj są takim mocnym impulsem, który otwiera myślenie o tym miejscu na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy się tu mogli spotkać za jakiś czas i zobaczyć też wyniki kolejnych prac. Przed nami bardzo ciekawe wyzwanie, czekają nas prace remontowe. To nie jest kwestia oczywista, jest to na chwilę obecną trwała ruina. Chcielibyśmy przejść ten proces, nie przywracając od razu budynkowi jego pełnej wartości użytkowej, ale przywracając mu większą czytelność, zabezpieczając w nich to, co jest najcenniejsze. No i przede wszystkim chyba to, co najważniejsze w tym procesie, żeby mieszkańcy Wilanowa, Warszawy, miłośnicy zabytków znowu tutaj przychodzili, odkrywali to miejsce, doceniali jego wartość, no i przede wszystkim szanowali je, tak? Bo to też pewnego rodzaju efekt zniszczeń, dewastacji, zapomnienia, które następowało przez ostatnie dziesięciolecia.
11: Bożena Żelazowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, generalna konserwator zabytków. Abyśmy mogli te zabytki przywrócić państwu, to muszą być najpierw wykonane badania archeologiczne i czas wakacji, czas, kiedy studenci odpoczywają, to studenci archeologii tutaj ciężko pracują. Oczywiście, że potrzebne są jeszcze następne miesiące pracy, następne środki finansowe, które jako Ministerstwo Kultury musimy zabezpieczyć, ale też Wojewódzki Konserwator Zabytków na ten cel przekazuje odpowiednią kwotę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, że podjęliście się państwo tych prac, bo każdy rok oddalałby od nas piękno tych zabytków. Wiadomo, że studenci pracują na bieżąco, my im oczywiście sekundujemy, wspieramy i myślę, że najdalej za kilkanaście miesięcy, może jeszcze czas jakiś dłuższy jest potrzebny, bo tutaj jest też problem z drogą dojazdową, ale pracujemy nad tym, abyśmy mogli to miejsce oddać zwiedzającym.
7: Teraz, gdy archeolodzy zeszli już z placu wykopalisk, czeka nas praca gabinetowa, koncepcyjna, kiedy będziemy zastanawiać się, jaki stopień konserwacji tego miejsca jest najbardziej odpowiedni, w jaki sposób go zabezpieczyć, czy go odtwarzać i jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakie funkcje ostatecznie powinny mu zostać nadane. Raczej nie planujemy na ten moment odbudowy tych budynków w całości, byłoby to niezmiernie trudne i kosztowne, natomiast jako taka trwała malownicza ruina, one się tutaj już wpisały w krajobraz i najważniejsze dla nas jest zabezpieczenie, żeby one w stanie niepogorszonym, a tak naprawdę lepszym niż do tej pory, przetrwały dla następnych pokoleń. Więc teraz praca projektowa, a z kolejnym sezonem, gdy śnieg puści, mamy nadzieję, że wrócimy tutaj z konkretnymi pracami przy samym zabytku, przy jego zabezpieczaniu, odtwarzaniu i dalszych pracach. W XIX wieku Aleksandra Potocka stworzyła w tym miejscu angielski park krajobrazowy, taki bardzo romantyczny, gdzie mieszkańcy Pałacu Wilanowskiego wybierali się na przechadzki. W parku było kilka budowli. Ta, przy której stoimy, to był tak zwany dom stróża, który jego mieszkańcy odpowiadali za opiekę nad tym terenem. Nieco dalej znajduje się pałacyk z rotundą i jak każdy las, a to też był las, wymagał gajowego, więc mamy na tym terenie także gajów. Jeszcze dodam tylko, że w tym roku udało nam się na terenie Morysiny odtworzyć łąkę kwietną, historyczną dla tego miejsca. Jest to jedna z niewielu takich akcji, które w Polsce zostały w ostatnim czasie przeprowadzone i ta ta łąka w swoim historycznym kształcie jest też już do podziwiania na terenie rezerwatu.
8: Materiał zabytkowy, który jest pozyskiwany w trakcie badań, zasadniczo dzielimy na zabytki masowe i wydzielone. Tutaj w tych masowych w większości to były mimo wszystko elementy budowlane, ewentualnie naczynia zasobowe. Natomiast wśród wydzielonych faktycznie pojawiło się kilka takich obiektów, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest na przykład talerz porcelanowy zastawy stołowej wyprodukowany w Wałbrzychu. Znaleziony tutaj właśnie w domku stróża. Na podstawie serii Princes, tak możemy oszacować, że był wyprodukowany tutaj w okresie międzywojennym, prawdopodobnie lata 30 XX wieku i prawdopodobnie służył tym ostatnim użytkownikom tego obiektu. Natomiast obok tego znaleziska mamy jeszcze okucia prawdopodobnie mebli wykonane z brązu, tak więc być może uda się też już po pracach konserwatorskich otworzyć te elementy, które tutaj pełniły jakby wyposażenie wewnętrzne tego obiektu. Ciekawostką jest także to, że na bardzo licznych cegłach widać ślady manufaktur, które tworzyły ten materiał budowlany, tak więc mamy znaki cegielni tutaj z okolic Warszawy, ale także spoza Polski, które pokazują tak skąd ten materiał budowlany pozyskiwano. W większości jest to materiał prawdopodobnie mimo wszystko użyty wtórnie, tak więc pochodził z jakichś starszych rozbieranych budynków, bo mamy tutaj nawet cegły gotyckie, natomiast z tych nowszych materiałów pojawiają się cegielnie tutaj z okolic Konstancina, z okolic mniej więcej Ursusa dzisiejszego, tak więc mamy tutaj taki ciekawy kontekst historyczny.
11: Jak ten budynek powstawał, jak został zbudowany, na jakich fundamentach i to pokazuje ten obiekt, więc trwała ruina zabezpieczona, ale jednocześnie wiele mówiąca swoim stylem. I ja też tutaj wierzę, że te prace archeologiczne dużo nam pokażą, dużo informacji przyniosą, więc raz jeszcze podkreślam, że cieszymy się, że te prace tutaj trwają, bo każdy rok no, takiej destrukcji, degradacji niestety nie służyłby tym obiektom, wręcz przeciwnie, więc czas na tą część Wilanowa.
8: Jesteśmy na terenie zalewowym, tak więc generalnie budowanie ciężkich obiektów było tutaj dużym problemem, gdyż bez solidnej ławy fundamentowej tego typu obiekty po prostu by osiadały, tak więc budowa solidnej bazy była tutaj konieczna. No i patrząc na odsłonięte relikty, może się wydawać, że są one w bardzo złym stanie. Niemniej tutaj po rozpoczęciu sondaży przy fundamentach okazało się, że są one posadowione faktycznie dość głęboko. Przy domu stróża głębokość posadowienia jest w okolicach 1,60 m poniżej ówczesnego poziomu użytkowego, natomiast przy Pałacu Myśliwskim sięga to nawet 2,20 m. Tak więc naprawdę potężne fundamenty, potężne prace ziemne, które tutaj przeprowadzono. Może warto odnotować, że tak naprawdę rodzina Potockich, zakładając ten park, tak naprawdę nie zakładało go na suchym korzeniu. Tak naprawdę miejsce to było wykorzystywane już wcześniej, o czym świadczy na przykład materiał zabytkowy datowany mniej więcej na XVI-XVII wiek. Na wtórnym złożu niestety pojawia się tutaj dość licznie, tak więc prawdopodobnie jakaś forma osadnictwa tutaj już wcześniej istniała. Raczej bliżej Pałacu Myśliwskiego niż tutaj przy domu stróża, tutaj takich zabytków nie mamy, natomiast tam faktycznie jest ich zdecydowanie więcej i na tej podstawie możemy wiązać to osadnictwo być może właśnie z Olendrami, którzy byli sprowadzani na ten obszar. Mamy poświadczenie, że przy pracach na przykład przy murze oporowym, przy Pałacu Wilanowskim, tacy architekci właśnie z doświadczeniem przy pracach w środowisku podmokłym brali udział, tak więc być może tutaj także to osadnictwo olenderskie się pojawia. Zwłaszcza, że tutaj wzdłuż Wisły jest on poświadczony w wielu miejscach. Wydaje mi się, że bez osoby bez doświadczenia właśnie w budownictwie na obszarach podmokłych, no tutaj po prostu mogłyby zbudować konstrukcję, która by nie przetrwała w tak dobrym stanie tak długo. Tutaj właśnie stworzenie tego solidnego fundamentu zapewniło stabilność tym konstrukcjom powyżej, tak więc zdecydowanie ktoś z drogim inżynierskim musiał tutaj brać udział w projektowaniu. Za pomocą geowłókniny zabezpieczymy osłonięte mury, nadsypiemy je ziemią, którą tutaj pozyskaliśmy w trakcie eksploracji, żeby nie przemarzały, żeby nie podstępowała degradacja i na powrót będziemy musieli je odsłonić w przyszłym roku, kiedy ruszą prace budowlane przy tych obiektach.
7: Jest planowane wykonanie tablic informacyjnych z treścią o historii tego miejsca. W ogóle też proszę pamiętać, że znajdujemy się na terenie rezerwatu ścisłego, który ma swój plan ochrony i który w związku z tym narzuca pewne ograniczenia nawet na nas, historyków, archeologów. Musimy postępować i chcemy postępować tak, żeby przyroda, która tutaj otacza te zabytkowe obiekty, nie była narażona na zbyt dużą presję człowieka. Natomiast tak, planowane jest postawienie tablic informacyjnych. Być może sięgniemy też po jakieś rozwiązania takie bardziej nowoczesne, związane z technologiami cyfrowymi, ale też te obiekty, wszystkie trzy, bo i pałacyk z rotundą i gajówka, do której finalnie będzie dostęp dla większej ilości osób, znajdują się na wytyczonych w rezerwacie szlakach, które umożliwiają właśnie penetrowanie tego miejsca przez zwiedzających, podziwianie tego, co kiedyś tutaj człowiek stworzył, ale też należy pamiętać i chciałem to podkreślić, że jako, że jest to rezerwat ścisły, to ma swoje ograniczenia i z tych szlaków nie wolno schodzić. Teren jest patrolowany przez policję na koniach kilka razy w tygodniu, więc więc mamy tutaj dobrą współpracę. Policjanci dbają o bezpieczeństwo zarówno obiektów, jak i zwiedzających na tym terenie. I cóż, no zapraszamy z dużą dozą rozsądku, ale jesteśmy otwarci i mamy nadzieję, że to będą miejsca, które będą cieszyły się na pewno popularnością i chętnie będą odwiedzane przez osoby, które chcą poznać historię Wilanowa. Nie tylko tego królewskiego po drugiej stronie jeziora, ale tego ukrytego w lesie także.
1: To żywi świadkowie historii. Obecnie żyje nieco ponad 200 uczestników Powstania Warszawskiego. Ich wspomnienia gromadzi Muzeum Powstania.
12: Paweł Łukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego.
13: Specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów. One też oddają nie tylko fakty, ale też emocje, uczucia, co tymi powstańcami wówczas kierowało. To wszystko to są świadectwa, których z dokumentów często nie wyczytamy. Więc jestem przekonany, że takie wspomnienia, zwłaszcza teraz, gdy powstańców jest już tak niewielu, są bardzo dużym skarbem i zasobem, którym muzeum dysponuje. Na dzisiaj mamy w naszej bazie powstańców 222 osoby, które żyją. Staramy się z nimi wszystkimi mieć kontakt. Staramy się wiedzieć, czego potrzebują. Jesteśmy chyba jedynym muzeum, które od początku swojego istnienia, a zatem już 20 parę lat, ma specjalny dział pokój kombatanta, który na bieżąco zajmuje się sprawami kombatanckimi. Muzeum współpracuje też z Domem Powstańca blisko. Staramy się, żeby tu była taka synergia w naszych działaniach. Nasi wolontariusze wiele pracy wkładają też w to, żeby powstańców wspierać w ich codzienności. Współpracujemy blisko z WOT-em, który ma swoje placówki w całej Polsce, więc dla tych żołnierzy, często młodych, jest to też niezwykłe zadanie formacyjne. Opiekowanie się powstańcami, ale też dbanie o groby powstańcze rozsiane po całej Polsce. Staramy się, żeby na bieżąco wiedzieć, czego powstańcom potrzeba.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.